yata librin zezeze bele kutonda bayina na nosa lokonde le bayina nosa bale yana na mane.